0: wiesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir trzeba robić kres, płynie wzdłuż wzesz.
1: SK2 Trzebnica.